meeny, meeny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, mi